0: ɛwɔ ɛbrɛ a wɔn de akɔra ba awiase ɛna wɔde mmara nsɛm ɛbɛhyɛ wɔn adwene mu eti yɛ papa ne wɔn maame yɛ maame nom no wɔn nkɔ sukuu ebi kura nsua bible ebi nim quotation baako koraa na so ne ba tu kwan a ɔfra ne tena se wɔhyɛ akɔsi wo kɔ no yaa twɛ ho yie ɛmɛma sɛm ho halleluya ɛma asɛm wokɔ no ayɔnko ayɔnkoɔ wokɔ no hwɛ ho yie wɔ wiifoɔ ho abayama ne ɛhwɛ ho yie saa fotuo wɔyɛ amaame ne wo papa dim a wo nyinaa wo maame nim bible mu ɔnyɛ sɔfo wo papa nim bible mu ɔnyɛ sɔfo nanso afotuo no nyinaa wɔ bible mu bible sɛ deɛ ɔfa yɔnko dodoɔ no
1: wode sɛe ne ho
0: wɔde sɛe ne kra nti wokɔ no wo maame tuofo sɛ wokɔ sukuu no nkɔyɛ ayɔnko ayɔnko na nkwalaa bebree akɔyɛ homunhyɛhyew a mmaa ne mmaa na ɛda mmarima ne mmarima fra yɔnko ayɔnko afotu a yɛde ma wɔ fie no abrageɛ woamfa ababaawa woamfa ɛnɛ gal yi ɔse wɔne ne mbɛdifaɛne ne maa abaayɛ a wotie me ɛno aseɛ foforɔ na sɛ ɛba a na ɛfɛfɛ wohuhu sɛ ɔho ɔfɛ wotu amirika na ɛwo so a ɛwo so agyegye mempere saa tam no blaza bia nsɔm nti ɛtu amirika a saa na ɛyɛ mempere okonya akɔyi baako mmienu afɛdeɛ sukuu no wantumi ankɔ bɛrima no so ɔne ma wonye woyɛ so a akwaraa no a wanye ne wagya wobɔ wan ɛfa sɛ nkatebɔwe wɔnam saa a na anufo no wɔ sɛ deɛ mɛnya pɛ deɛ mɛnya biara na kyerɛ ɛnkyɛn ma ne nnuro deɛ mɛnya biara mepɛ ansa ne woasa kyerɛ a woadwene womantie nawofo asɛm yɛnyemno wɔ no hwɛ wo maame sɔfa a wɔ sɔfa kɛme ne wa nkɛmɛ hwɛ me maame sɔfa a wɔ sɔfa kae asotoro bi a wo papa de ma wo maame sɛ nka woyɛ nnipa bi mpo anka wode bɛsua nyansa wɔ awadeɛ ne mmarima sɛm ho na nka woayɛ kafo no wamaani ada hɔ na nka woatow bo ase na nka woabɛyɛ wo nes na nka wo nso anka commercial bank hɔ yɛbɛyi sika a wode stamp asisiisi so abusabusa nkɔɔfoɔ bɔti na adi kaa hwɛ naano aboa wo papa bo wo maame wɔ fie hɔ womfa woanya example na wo nsuro mmarima woyɛ petere Proverbs chapter 15 Proverbs chapter 6